amekɔ ensuo a ɛho adwo ho ɔdwodwo me kra ɔde me fa akwantere ne so ne din ti sɛmpo menam owuo som kabii bɔn no mu a mensuro bɔne biara ɛfiri sɛ